sind es alle like Hobbys. Ja, ja, Karton, Albumreck, hab taki Porzellan. Sam modrej ma cibulka ma tapety parmazan. Pięć kilo heraku, lemon juicy, Calvin Klein. Tak, to znaczy to nie jest ścisty, ale...